0: Okay, kastanga ambie nti obwe ngula bwonna tubwefu ze sitegera ni akute mu signalzi wano okwagala okukyankalanya. Kampitire wano nja kumufuna kasekene. Kasekene Francis.
1: Omukuru Sebo.
0: Awo nkufunye obadde ludda wabani abakute mu signal oli ludda wao.